0: trakcie to wszędzie jest tłok.
1: Tu Melo Radio. To jest Melo.
2: Hey, this is Ellie Goulding.